0: LRT klasika.
1: Santara. Laida Lenkų kalba.
2: Audycja w języku polskim. Przed mikrofonem Renata Dunajewska. Witam słuchaczy na antenie programu LRT Klasyka. Maj miesiąc jest szczególnym dla katolików. W tym czasie odprawiane są nabożeństwa majowe, o szczegółach których opowie ksiądz Mirosław Grabowski. Skierujemy się do Kalwarii Wileńskiej. Tutaj ksiądz Jerzy Witkowski zaprosi na uroczystość zesłania Ducha Świętego, którą obchodzimy w najbliższą niedzielę. Zaprosimy Państwa na inne wydarzenia i imprezy kulturalne, a zaczynamy od aktualności z kraju. W toku śledztwa dotyczącego dużego przemytu papierosów transportowanych balonami zatrzymano 27 podejrzanych, w tym 13 funkcjonariuszy policji i Straży Granicznej. Łącznie w ramach operacji przeprowadzono ponad 70 przeszukań. Policjantom i strażnikom granicznym przedstawiono zarzuty nadużycia stanowiska służbowego. Pozostałym osobom zarzuca się udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

0: przestępczej, przemyt, nielegalne posiadanie towarów akcyzowych oraz pomoc innej państwowej działalności przeciwko Republice Litewskiej. Dziennikarka działu śledczego Lietuvos Rytas Rasa Karmazaitė podała, że za każdy przepuszczony balon funkcjonariusze mieli otrzymywać 500 euro. Minister spraw wewnętrznych Władysław Kondratowicz zapowiedział, że podejrzani policjanci i funkcjonariusze Straży Granicznej zostaną zawieszeni w pełnieniu służby. Obecnie w tym postępowaniu przygotowawczym jest 49 podejrzanych, a łączna wartość zabezpieczonego mienia przekracza 4 miliony euro. W rejonie orańskim przerwano poszukiwania domniemanego drona. Podejrzany bezzalogowy statek powietrzny miał wlecieć do Litwy w środę, w związku z czym w części kraju ogłoszono alarm powietrzny. Jednocześnie w rejonie uciańskim nadal trwa poszukiwanie innego, wykrytego wcześniej drona. Akcję prowadzą żandarmeria wojskowa oraz siły lądowe. W ostrzeżeniach wysłanych mieszkańcom informowano o czerwonym poziomie zagrożenia. Mieszkańców wzywano do natychmiastowego udania się do schronów, zadbania o bliskich i oczekiwania na dalsze instrukcje. W rejonie uciańskim uruchomiono syreny alarmowe, a ruch kolejowy został zakłócony. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało, że dopóki nie zostaną usunięte usterki aplikacji LT72, komunikaty o dronach i innych zagrożeniach dla mieszkańców będą wysyłane w formie wiadomości SMS. W czwartek w Okręgu Uciańskim przez nieco ponad godzinę obowiązywał alarm powietrzny. Decyzję podjęto po tym, jak wojskowe radary wykryły, jak podejrzewano, dwa drony. W tym czasie aplikacja LT72 wysyłała ostrzeżenia także do mieszkańców innych okręgów, mimo że w komunikacie wskazywano jedynie okręg uciański. Również w środę rano w związku z możliwym zagrożeniem dronem we wschodniej Litwie ogłoszono ostrzeżenie dla mieszkańców. Wówczas działanie aplikacji LT72 także było zakłócone. Alicja Szczerbajtė, wiceminister spraw wewnętrznych, powiedziała, że Litwa będzie mogła wybrać, jakich migrantów przyjmie. Jesteśmy teraz na etapie, kiedy możemy wybrać cudzoziemców, którzy przyjadą na Litwę, powiedziała w piątek w radiu LRT. Według niej Litwa będzie mogła wybierać osoby spełniające kryteria bezpieczeństwa narodowego. Dodała, że rozważane jest przyjmowanie rodzin zamiast pojedynczych osób. Za przyjętych migrantów będzie płaciła Komisja Europejska, a pakiet integracyjny również zostanie sfinansowany ze środków Komisji Europejskiej. Średnio integracja jednego cudzoziemca na Litwie będzie kosztować 12 tysięcy euro. W ramach mechanizmu Solidarności Unii Europejskiej Litwa planuje przyjąć 58 migrantów przybywających na Cyprze oraz wypłacić 1 400 000 euro za tę część cudzoziemców, których nie przyjmie. W grudniu ubiegłego roku rząd zdecydował, że zgodnie z paktem o migracji i azylu zatwierdzonym przez Radę Unii Europejskiej w maju 2024 roku Litwa przyjmie połowę przypisanych migrantów, a za drugą połowę zapłaci. Według ministra spraw wewnętrznych Władysława Kondratowicza decyzja ta będzie co roku poddawana przeglądowi. Dodał on, że pierwsi migranci powinni przybyć na Litwę w przyszłym roku. Dzisiaj w szkołach ogólnokształcących rozpoczęły się uroczystości ostatniego dzwonka. Poszczególne szkoły wybierają różne terminy obchodów pod koniec maja. W tym roku naukę kończy 22 tysiące maturzystów. Z okazji ostatniego dzwonka życzenia złożyła im minister oświaty, nauki i sportu Raminta Popowienie. W związku ze zbliżającymi się egzaminami maturalnymi Ministerstwo Oświaty przygotowuje rekomendacje dla szkół dotyczące postępowania w sytuacji ogłoszenia alarmu powietrznego podczas egzaminów. Według wiceministra Jonasa Petkiewiciusa już obecnie procedury działania są określone w regulaminie egzaminów, jednak zostaną one doprecyzowane. Narodowe Centrum Zarządzania Kryzysowego po incydentach z tego tygodnia, gdy w części Litwy ogłoszono alarm powietrzny, wskazało, że nie wszystkie szkoły zareagowały prawidłowo. W Kownie rozpoczynają się 3-dniowe obchody urodzin miasta. Organizatorzy zapowiadają koncerty różnych artystów w parku Santaka, instalacje świetlne, dyskotekę plenerową na rynku ratuszowym oraz atrakcje dla całych rodzin. Kierowniczka Wydziału Kultury Administracji Miasta Agnie Augonie powiedziała, że dzisiejsze wydarzenia są wstępem do całego weekendu urodzinowego Kowna. Do Krajowego Rejestru Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego zostały wpisane mojawos, czyli codzienne nabożeństwa majowe ku czci Najświętszej Marii Panny. To wspólnotowa tradycja, która rozpowszechniła się na Litwie w 1898 roku. Nabożeństwa odbywają się według ujednoliconej liturgii opracowanej przez księdza Antanasa Baranowskasa. Ich przebieg jest określony, a śpiewane są ustalone pieśni. Dawniej w każdej wsi znajdowały się domy, w których zbierali się sąsiedzi, aby śpiewać majowe pieśni, ale obecnie ta forma kultu ludowego jest praktykowana w kościołach, a znacznie rzadziej w domu. Do nabożeństw w chacie wiejskiego gospodarza przygotowywano się zawczasu. Domownicy szykowali ołtarzek z obrazem Matki Boskiej, przynosili gałązki brzozy i kwiaty, ustawiali poświęcone świece, przygotowywali ławki do siedzenia, kosili trawę i sprzątali dom. O umówionej porze, zazwyczaj wieczorem po pracach gospodarskich i domowych, gromadzili się sąsiedzi. Modlitwą przewodniczyła członkini wspólnoty, doświadczona prowadząca majowe. Zebrani wspólnie się modlili i śpiewali pieśni ku czci Najświętszej Marii Panny z nadzieją na laski i wstawiennictwo. Rozmawiam z księdzem Mirosławem Grabowskim, proboszczem parafii świętego Rafała w Wilnie.
1: Miesiąc maj to miesiąc maryjny. Dlaczego właśnie maj miesiąc jest poświęcony Marii?
2: No najpierw, żeby lepiej zrozumieć, dlaczego to tak jest, to trzeba na pewno zobaczyć historię właśnie tego nabożeństwa. Bardzo ciekawa historia, ponieważ jak nie dziwnie korzenie i początki tego nabożeństwa należy szukać w pieśniach sławiących Maryję, znanych na wschodzie już w V wieku. I samo ciekawe, że to było w Egipcie przez Koptów. Oni w szczególny sposób czcili Matkę Bożą właśnie swoimi takimi pieśniami. A na zachodzie poświęcenie majowego miesiąca Matce Bożej pojawiło się dopiero w przełomie gdzieś XIII-XIV wieku dzięki hiszpańskiemu królowi Alfonsowi X, który zachęcał, by wieczorami gromadzili się na wspólnej modlitwie przed figurą Matki Bożej i odmawiali właśnie litanie. No i nabożeństwo majowe bardzo szybko stało się takie popularne na całej chrześcijańskiej Europie. Można powiedzieć, jeden z mistyków jest dominikanin błogosławiony Henryk Suzo, który w swoich tekstach wspomina, że jeszcze jako dziecko w maju zbierał na ląkach kwiaty i zanosił je Matce Bożej, znaczy składał te kwiaty przy figurze Matki Bożej. I w XVI wieku nabożeństwo sprzyjał wynalazek druku. Pierwszy raz maj został nazwany miesiącem Maryi, wydany w 1549 roku w książce niemieckiej Maj Duchowy, która była odpowiedzią na reformację. I sama ciekawa, dlaczego właśnie to maj, trudno powiedzieć, ponieważ w historii nawet jeszcze mówi się o tym, że to było związane o części w Rzymie, szczególnie z bożkami, których tak samo czcili. Była taka jeden bożek, który właśnie jako kobieta, która tak tam miała jakąś opieczę nad niewolnicami, nad wszystkimi. Ale najważniejsze, myślę, że maj został wybrany jako miesiąc Maryi, dlatego że to jest najpiękniejszy miesiąc, gdy wszystko rozkwita. Matka Boża też jest jakby symbolicznie tym samym kwiatem, który w swoim czasie rozkwitł po to, aby przynieść nam Zbawiciela. I dlatego ożywa cała przyroda. Zaczynają się pąki już wypuskać drzewa. Czyli inaczej mówiąc, życie staje się weselsze i dlatego ta imię piosenka jest Sławcie Łąki Umajone. Znaczy i właśnie o tym, że Matka Boża to jest tym samym kwiatem, tym samą pięknotą, która rzeczywiście została obrana spośród ludzi i dana dla ludzi. I dlatego myślę, że ten miesiąc nieprzypadkowo został wybrany jaką takim szczególnym miesiącem, w którym czcimy Matkę Bożą.
1: Jak wyglądają nabożeństwa w kościele w okresie majowym? Są odmawiane litanie?
2: No właśnie w 1859 roku papież Pius IX zatwierdził obecnie istniejące formę nabożeństwa, które składa się z litanii lorytańskiej, nauki kaplana i błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. Nawet można to uczynić przy tym Najświętszym Sakramencie. To mniej więcej tak. Chociaż w większości w kościołach, tak samo jak na przykład u nas w kościele, zawsze to nabożeństwo no, jakby łączymy trochę z wieczorną mszą świętą, żeby ludzie mogli uczestniczyć w Eucharystii, a potem pozostać i razem śpiewać litanie do Matki Bożej.
1: To jest szczególne, bo w tym miesiącu każdy dzień ludzie odmawiają litanie, no uczestniczą.
2: Warto zauważyć, że centralną częścią nabożeństwa majowego jest ta litania lorytańska. Jeden ze wspaniałych hymnów na cześć Maryi, w którym wysławiane są jej wielkie cnoty i przywileje, jakimi obdarzył ją Bóg. To piękny zbiór takich, powiedzmy, komplementów dla Matki Bożej. Nie ma pewności, kiedy powstała ta litania. Nikt nie wie praktycznie. To jest

0: taka jakby prawdopodobnie jakaś jej wersja znana była już w XII wieku we Francji. Pewnie jest to, że ją zatwierdzili oficjalnie papież Sykstus V w 1578 roku, a nazwa Lorytańska otrzymała od miejscowości Loreto we Włoszech, gdzie była szczególnie propagowana i odmawiana prawdopodobnie od 1531 roku. Przypuszcza się, że część tytułów Maryi pochodzi z pisów w księgach Sanktuarium Domku Lorytańskiego. Właśnie te teksty litanii powstały jako Królowo Różańca Świętego w 1675 roku, Królowo Bez Matki Przyrodnej Poczęta w 1846 roku, no i tak inne wszystkie te wezwania były z czymś związane. Tak jak zwyciężyli na przykład pod Lepanto, jak było zwyciężone wojsko, które wtedy się wojowało, to była ta wojna, to wtedy tak samo papież Pius V dodał jeszcze wokację stworzenie wiernych. Tak samo jak wiemy, że nawet ostatnie ciekawe też jest wezwanie naszego ojca świętego Franciszka zatwierdzone, takie jak Matko Miłosierdzia to w zeszłym roku, tak samo Matko Nadziei, Matko, znaczy pociecho migrantów, czyli właśnie zawsze dodaje się do litanii te wezwanie, które związane są z jakimiś może historycznymi wydarzeniami, a może po prostu z powodu właśnie tych czasów, które przychodzą.
1: Tak, w których żyjemy, współczesnych czasów, skoro imigrantów.
0: Tak, i dlatego myślę, że litania ona zawsze jest taka popularna, bo ona zawsze jest, jak to mówi się, nowoczesna. Między innymi, jeżeli tak mówić, że tak samo dodano królowo korony Polski, to przed wojną, a po wojnie królowo Polski, tak samo na prośbę Episkopatu Polski to było uczynione w 1908 roku. No i że tak mówię, że w litanii wymienia się kolejnie tytuł Maryi i jest ich w sumie 49, a nawet w Polsce 50, no teraz już więcej, dodane jeszcze 3, no to 53-4, czyli to jest takie inwokacje, które wysławiają Matkę Bożą.
1: A 13 maja, dzień, w którym miał miejsce zamach na papieża.
0: 13 maja Matki Bożej Fatymskiej. To właśnie ona obchodzi się właśnie jej objawienie. I może być właśnie tak stało się, że w tym dniu był zamach na Ojca Świętego. Ale właśnie Fatyma to tak samo jest miejsce objawień Matki Bożej. I bardzo często, bardzo dużo gdzie w kościołach obchodzi się tak zwane fatymskie nabożeństwo. To każdego miesiąca, 13 dnia obchodzi się procesja, nosząc figurę Matki Bożej i odmawiając różaniec. Między innymi u nas w Wileńskiej archidiecezji, to jest Nowe Wilejce w Królowej Pokoju. Jest tak samo to nabożeństwo, które od maju praktycznie do października, każdy miesiąc, 13 dnia wieczorem po mszy świętej, tam są kapliczki piękne, zrobione różańcowe i koło tych różańcowych kapliczek obchodzi się i odmawia się różaniec, nosząc figurę Matki Bożej, która jest opiększona kwiatami.
2: Była to rozmowa z księdzem Mirosławem Grabowskim.

0: W niedzielę 24 maja obchodzimy uroczystość zesłania Ducha Świętego, Dzień Pięćdziesiątnicy, Zielone Świątki. Rozmawiam z księdzem Jerzym Witkowskim, proboszczem parafii Odnalezienia Krzyża Świętego w Wilnie.
1: W tym tygodniu w parafii Odnalezienia Krzyża Świętego w Wilnie, w Kalwarii Wileńskiej, jest teraz odpust zesłania Ducha Świętego. Może zacznijmy naszą rozmowę, co to za święto zesłanie Ducha Świętego?
2: Szczęść Boże, zesłanie Ducha Świętego to jest jedna z największych uroczystości w ciągu całego roku liturgicznego. Właśnie miałam takie doświadczenie studiowania w Niemczech na przykład, to w Niemczech poniedziałek po uroczystości zesłania Ducha Świętego jest dniem wolnym od pracy. Tak jak u nas właśnie drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, drugi dzień wielkanocny jest dzień, to właśnie wskazuje na tą wielką rangę tej uroczystości. To jest dzień Pięćdziesiątnicy, kiedy Pan Jezus właśnie dotrzymuje obietnicy i zsyła Ducha Świętego, który umacnia, dodaje odwagi, właśnie by uczniowie szli i głosili Ewangelię. Jest to też dzień narodzin Kościoła, bo Kościół jest tam, gdzie jest głoszona Ewangelia, gdzie jest głoszona nauka Chrystusa, a właśnie w dni Pięćdziesiątnicy apostołowie, którzy dotychczas byli przestraszeni, przelęknieni po otrzymaniu Ducha Świętego, z taką odwagą szli, że wszyscy tylko podziwiali właśnie, skąd oni mają tą odwagę tak głosić Ewangelię Chrystusową.
1: Czy w tym dniu jakieś specjalne nabożeństwa się odprawiają?
2: W tym dniu po pierwsze, że właśnie tą uroczystość poprzedza nowenna do Ducha Świętego. To jest właśnie 9 dni przed uroczystością. W kościołach odbywają się nabożeństwa, prosząc, by serce wiernych również były przygotowane na otrzymanie tego Ducha Świętego, na którego tak z niecierpliwością oczekujemy.
1: Zauważyliśmy, że w tym dniu kościoły, ale także nasze domy, mieszkania są ozdabiane gałązkami brzozy. Tutaj powstaje pytanie, dlaczego właśnie gałązki brzozy, a nie innych, na przykład bez jeszcze teraz kwitnie? Czy to jakiś symbol prostu?
2: To właśnie ta tradycja wywodzi się, powiedzmy, z takiej religijności ludowej. Przecież jak w narodzie nazywamy uroczystość zesłania Ducha Świętego? Zielonych Świątek.
1: Tak.
2: Właśnie brzuska, ziel właśnie jest drzewem, które szybko odrasta i jest chyba jednym z pierwszych drzew liściastych budzących się do życia na wiosnę. Te zielone gałązki, brzozy symbolizują odrodzenie, nowe życie, nadzieję, wszystko to, co jest powiązane z przesłaniem zesłania Ducha Świętego.
1: Te gałązki ustawiamy u siebie w domach, czy później możemy je tak sobie wyrzucić? One są symbolem tego dużego święta. Może musimy tak jak palmy spalić?
2: Tak, najlepiej by pasowało, żeby nie wyrzucać te gałązki, które symbolizują, chociaż z jednej strony nie są one pobłogosławione, to właśnie taki symbol, ale właśnie nie profanujmy przy możliwości, oczywiście nie wyrzucajmy do koszy, nie wyrzucajmy na śmietnik, ale to spalmy, tak jak pani zauważyła, jak czynimy to z palmami.
1: Czy są jeszcze jakieś symbole tutaj w tym dniu?
2: No właśnie przede wszystkim symbol Ducha Świętego to jest ogień, płomienie. To na pewno na tej symbolice, tak jak u nas na tym logo w Kalwarii Wileńskiej, właśnie ten płomień Ducha Świętego, który płonie, który rozjaśnia, który dodaje nadzieję i odwagi. I też kolor czerwony, czerwień, jeżeli w liturgii właśnie czerwień jest tu używany tylko właśnie na Wielki Piątek. Właśnie kolor męczeństwa, też kiedy są wspomniane męczennicy, ale też uroczystość Ducha Świętego. To właśnie symbol ognia, właśnie w postaciach płomienia właśnie wstąpił Duch Święty na apostołów, jak to czytamy w Piśmie Świętym.
1: Uroczystości rozpoczęły się już, ale chyba kulminacją taką będzie sobotnie popołudnie, no i oczywiście niedziela.
2: Tak, oczywiście na Kalwarii Wileńskiej, jak zwykle, tak tradycje już od 355 lat, tak hucznie są obchodzone te Zielone Świątki, to jest takim największą naszą uroczystością parafialną, na którą zapraszamy wszystkich wiernych, nie tylko z Wilny, nie tylko z Wileńszczyzny, ale i z zagranicy, do tego święta uroczystości długo się szykujemy i tą uroczystość, samą zesłania Ducha Świętego poprzedza cały tydzień właśnie. Mamy różne spotkania duchowe, nasze przygotowanie. Oczywiście dla wspólnot polskich takim szczególnym dniem jest sobota, kiedy wszystkie wspólnoty polskie z Wileńszczyzny i nie tylko, zapraszamy na Kalwarię Wileńską do wspólnej modlitwy, do wspólnego uwielbienia, też do wspólnego dzielenia się radością. roku o godzinie 9 z rana rozpoczynamy drogę krzyżową przy kaplicy Matki Bożej Bolesnej, a kulminacyjną będzie msza święta w sobotę o godzinie 13 tutaj na Lące, msza święta z udzieleniem sakramentu bierzmowania i po mszy świętej właśnie zapraszamy wszystkich do, tak jak mówiłem, do dzielenia się radością. Będzie przygotowany program artystyczny, tradycyjna już kasza proboszcza, którą będę częstował wszystkich wiernych po to, żeby też właśnie przeżyć tą radość, dzielić się tą radość, umacniać się nawzajem i też właśnie napełniać się nawzajem nadzieją, której też właśnie, którą daje dla nas Duch Święty.
1: Czy nie będzie grzechem, jeśli na uroczystości przyjdziemy właśnie z gałązką brzozy, z tym symbolem tego święta?
2: Jak najbardziej zachęcamy, na pewno to nie będzie grzechem, a takim pięknym symbolem właśnie, że też nie zapominamy o tych naszych tradycjach ludowych, które zostały dla nas przekazane od dziadów, pradziadów. Jak mówiłam, tego właśnie tych gałązek nie ma w żadnych przepisach liturgicznych. To jest raczej taka, powiedzmy, wschodnioeuropejska tradycja nasza, która wychłania się z tradycji ludowej, z pobożności ludowej i to tylko będzie podkreślało jeszcze naszą taką świadomość, tożsamość i pamięć o przeszłych pokoleniach.
1: W tych uroczystościach oprócz księży, biskup będzie, jest chyba zaangażowana bardzo młodzież, różne młodzieżowe zespoły, kulka.
2: Znaczy parafia, to właśnie cała parafia przygotowuje się do tej uroczystości i mamy mnóstwo różnych grupek i młodzieżowych, i ministranci, i chórzy, i seniorzy, i mamy w modlitwie i grupkę Ducha Świętego i przede wszystkim i wszyscy są zaangażowani, a zaproszeni są wszyscy, nie zważając na wiek, nie zważając przynależność do jakiej grupki modlitewnej, czy nie zważając na przynależność parafialną. Łąka jest duża, miejsca mamy wystarczająco i wszystkich serdecznie zapraszamy.
1: Właśnie kościół mieści się na przepięknym terenie, zielono, lasy dookoła, drzewa, właśnie w takiej naturalnej scenerii.
2: Tak, to właśnie taki kościół kalwaryjski, nie zapomnijmy, że właśnie też jest jedną z tych stacji, 35 stacji drogi krzyżowej na dróżkach kalwaryjskich. I to właśnie w otoczeniu, pamiętajmy, że właśnie przed 355 laty ta kalwaria została wyświęcona przez biskupa Sapiehę, a założono jeszcze trochę wcześniej jako dar wdzięczności Bogu, wotum wdzięczności, kiedy wojska rosyjskie zostały zwyciężone i wygnane z Wilna. I od tego czasu na tym pięknym landszafcie, te pogórki, wzgórki, co też przypomina dla nas trochę Jerozolimę, jeżeli byliśmy. Pamiętamy, wczesny biskup zadecydował, że i w Wilnie powstanie kalwaria wileńska. Jest jedną z najdłuższych, jedną z najstarszych kalwarii na Litwie.
0: Mówił ksiądz Jerzy Witkowski, proboszcz parafii odnalezienia Krzyża Świętego w Wilnie.
3: Wiadomości kulturalne.
0: Bogactwo kultury i tradycji na jednym z najbardziej ekscytujących wydarzeń roku, Festiwalu Polskiej Kultury i Tradycji Pieśń z Nadsolczy w Solecznikach. 24 maja od godziny 11 zapraszamy na 29 Festiwal Pieśń z Nadsolczy, który odbędzie się w Parku Miejskim. Festiwal jest realizowany jako element promocji polskiej kultury i tradycji ludowej, ma charakter imprezy promującej rejon solecznicki jako region w większości zamieszkania przez Polaków. W festiwalu weźmie udział 19 zespołów rejonu solecznickiego, reprezentujących zarówno zespoły ludowe, jak też chóry, orkiestry, dorosłe i młodzieżowe grupy artystyczne. 26 maja o godzinie 18.30 zapraszamy na kolejne spotkanie Klubu Czytelniczego Akapity i Marginesy, przestrzeni, w której literatura staje się punktem wyjścia do rozmowy, wymiany myśli i odkrywania nowych perspektyw. Podczas najbliższego spotkania będziemy rozmawiać o książce Traktat o luskaniu fasoli autorstwa Wiesława Myśliwskiego, jednej z najważniejszych powieści współczesnej literatury polskiej. To wyjątkowa, refleksyjna opowieść o pamięci, tożsamości i ludzkim losie, snuta w formie rozmowy, w której każda historia prowadzi do kolejnej, a pozornie zwyczajne wspomnienia odsłaniają głębokie sensy. Traktat o luskaniu fasoli to książka, która nie daje jednej odpowiedzi. Przeciwnie, otwiera przestrzeń do interpretacji i osobistych odczytań. Podczas spotkania spróbujemy wspólnie odczytać jej znaczenia, podzielić się wrażeniami i spojrzeć na tekst z różnych perspektyw. Klub Czytelniczy Akapity i Marginesy to miejsce dla wszystkich, którzy lubią czytać i rozmawiać o literaturze, bez względu na to, czy analizują teksty zawodowo, czy po prostu czerpią przyjemność z lektury. Dom Kultury Polskiej w Wilnie zaprasza 28 maja o godzinie 10 na inscenizację Kopciuszka, wizualnego majstersztyku Teatru imienia Jana Dormana. Kopciuszek w wykonaniu Teatru Dzieci Zagłębie imienia Jana Dormana to doskonale znana i uwielbiana przez wszystkich opowieść o skromności, odwadze, zazdrości, a także o potędze marzeń i miłości. W tej inscenizacji piękny, klasyczny tekst Jana Brzechwy zyskał zupełnie nowy wymiar dzięki połączeniu z oryginalną muzyką Michała Zdrzalka, nietuzinkową choreografią Anny Raj oraz kostiumami i scenografią autorstwa Wojciecha Żaka i Patrycji Kundro. Na scenie używa świat pełen geometrycznych form i fantazyjnych peruk, które w połączeniu z grą świateł Szymona Stęchlego budują bajeczną atmosferę. Przedstawienie reżyserowane przez Piotra Harczuka i Agnieszkę Raj-Kubat jest kontynuacją dziedzictwa patrona teatru Jana Dormana, którego nowatorskie podejście do teatru lalkowego od lat inspiruje twórców do traktowania młodego widza jako pełnoprawnego współtwórcę sztuki. Będziński teatr, uznawany za jedną z najlepszych scen dziecięcych w Polsce, zaprasza do świata, w którym lalki, maski i znak plastyczny rozwijają wrażliwość oraz kreatywność odbiorców. 28 maja o godzinie 18 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbędzie się spotkanie z kinem polskim, w ramach którego zostanie pokazany film Zapiski śmiertelnika. Po pokazie spotkanie z reżyserem i scenarzystą Maciejem Żakiem. To pełna inteligentnego, czarnego humoru opowieść o samotności, przemijaniu i o tym, że czasem najtrudniejsza rozmowa to ta, którą prowadzimy z własną przeszłością. Jest to obraz podejmujący trudny, niewygodny temat, często pomijany w kinie. Poczucie bezsensowności ludzkiej egzystencji. Zapiski śmiertelnika to mroczna, choć chwilami zabawna opowieść o tym, że nawet w obliczu końca człowiek potrafi się zgubić i odnaleźć. W galerii z Nadwili w Wilnie obejrzeć można wystawę malarstwa Marty Ewy Stankiewicz pod tytułem Moje niebo. To, co we mnie. Ekspozycja prezentuje wybór prac artystki obejmujący nie tylko cykl dyplomowy Moje niebo, ale również inne obrazy powstałe w różnych okresach jej twórczości. Cykl Moje niebo powstał w czasie studiów magisterskich jako część pracy dyplomowej realizowanej pod opieką profesora Grzegorza Mroczkowskiego. Obrazy przedstawiają niebo w różnych formach, barwach i nastrojach, traktowany jako symbol emocji oraz stanów wewnętrznych. W Muzeum Etnograficznym Wileńszczyzny otwarto wystawę twórczyni ludowej oraz kustoszki eksponatów i zbiorów Muzeum Szkolnictwa na Wileńszczyźnie imienia Gabriela Jana Mincewicza i Ireny Dźwinel pod tytułem Podróż lalki – od nieci do świata człowieka. Wystawa jest poświęcona Międzynarodowemu Dniu Muzeów. To poruszająca i pełna znaczenia podróż do świata tradycji i twórczości, w którym z prostej nici, wstążki czy skrawka materiału rodzi się nie tylko lalka, lecz także historia, emocja i pamięć narodu. Wystawa ukazuje piękno ręcznie wykonanych lalek, ich symbolikę oraz związek z naszym dziedzictwem kulturowym. Więcej propozycji kulturalnych podajemy na naszym portalu Wiadomości LRT. I na tym kończymy nasze spotkanie radiowe. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę pięknego weekendu. Renata Dunejewska, do usłyszenia.